0: Czy wiesz, że 1 na 1000 osób w Unii używa jakiegoś języka migowego jako swojego pierwszego języka? I tak, mówimy języki migowe, ponieważ nie ma jednego uniwersalnego systemu. W całej Unii istnieje obecnie 29 uznanych krajowych języków migowych. Korzystają z nich nie tylko osoby niesłyszące i niedosłyszące, ale także osoby słyszące, aby komunikować się z rodziną lub przyjaciółmi. Organizacja Narodów Zjednoczonych chce zwrócić uwagę na to, jak różnorodne pod względem lingwistycznym i językowym są języki migowe. Dlatego ogłosiła 23 września Międzynarodowym Dniem Języków Migowych. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę – Lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku przyjrzymy się językom migowym w Unii i zobaczymy, co robi Parlament Europejski, by je zachować i promować. Języki migowe są bogate i zróżnicowane. Co najważniejsze, są to języki samodzielne, co oznacza, że nie wzorują się na językach mówionych. Każdy z nich ma własną gramatykę, słownictwo i składnię oraz jest ściśle powiązany ze społecznością i kulturą, w której się rozwinął. Na przykład włoski język migowy jest używany we Włoszech, a francuski język migowy we Francji. Niektóre kraje mają 2 odrębne języki migowe. Na przykład Belgia ma język flamandzki i francuski belgijski. Języki migowe różnią się w zależności od kraju, regionu, grupy wiekowej, a nawet kontekstu społecznego. Służą one jako środek komunikacji, ale także jako forma ekspresji kulturowej, tożsamości i kreatywności artystycznej. Podobnie jak języki mówione, języki migowe można podzielić na rodziny językowe. 2 języki migowe mogą wykazywać podobieństwa, ale nigdy nie są całkowicie identyczne. Na przykład użytkownikom niemieckiego języka migowego łatwiej jest zrozumieć austriacki język migowy i holenderski język migowy niż użytkownikom greckiego języka migowego. Obecnie w 27 krajach Unii Europejskiej używa się 29 języków migowych. Luksemburg używa własnej odmiany niemieckiego języka migowego, a niektóre kraje, takie jak Finlandia i Estonia, uznają więcej niż jeden język migowy. W Finlandii używa się fińskiego i fińsko-szwedzkiego języka migowego, a w Estonii estońskiego i rosyjskiego języka migowego. Szczególnie interesujące jest to, że osoby niesłyszące z różnych krajów często potrafią się skutecznie ze sobą porozumiewać, nawet jeśli nie posługują się tym samym językiem migowym. Wyobraźmy sobie na przykład spotkanie osoby niesłyszącej z Francji i osoby niesłyszącej z Polski. Mimo, że posługują się różnymi językami migowymi, prawdopodobnie szybko znajdą sposób, aby porozumieć się za pomocą wspólnych znaków, gestów i mimiki. Byłoby to znacznie trudniejsze dla 2 osób słyszących, które nie posługują się tym samym językiem mówionym. Chociaż nie istnieje uniwersalny język migowy, rozwija się koncepcja powszechnie zrozumiałego języka migowego, zwłaszcza od 1951 roku, kiedy to powstała Światowa Federacja Osób Niesłyszących. Międzynarodowy język migowy jest systemem komunikacji używanym w środowiskach międzynarodowych, takich jak konferencje i spotkania. Nie jest to w pełni znormalizowany ani formalny język. Nie ma ustalonej gramatyki ani słownictwa, a opiera się na gestach, wspólnych znakach i kontekście. Międzynarodowy język migowy często wykorzystuje znaki najbardziej rozpoznawalne na arenie międzynarodowej, a jego forma może różnić się w zależności od regionu. Na przykład w Unii Europejskiej używa się częściej znaków bardziej powszechnych w Europie Zachodniej, natomiast w Azji czy Afryce spotyka się ich inne warianty. Należy pamiętać, że międzynarodowy język migowy nie zastępuje krajowych języków migowych ani nie ma takiego samego statusu prawnego. Jednak w Unii i na szczeblu międzynarodowym znacznie wzrosło zapotrzebowanie na tłumaczenie na język międzynarodowy, zwłaszcza podczas spotkań i wydarzeń wysokiego szczebla. Odzwierciedla to rosnącą mobilność i zaangażowanie społeczne osób niesłyszących i niedosłyszących w całej Europie, oraz podkreśla potrzebę stosowania narzędzi komunikacyjnych dostosowanych do różnych potrzeb. Jaką rolę odgrywa w tym wszystkim Parlament Europejski? Parlament dba o to, by debaty plenarne były dostępne w języku migowym dla posłów, którzy tego potrzebują. W 2016 roku Parlament przyjął rezolucję dotyczącą języków migowych i zawodowych tłumaczy języka migowego. Zwrócił uwagę, że w poszczególnych krajach Unii dostęp do tłumaczy migowych i poziom ich usług są różne. Poparł również pomysł, by zapewniać tłumaczenie sesji plenarnych na międzynarodowy język migowy. Parlament przyjął też rezolucję w sprawie wdrożenia konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością. W rezolucji posłowie podkreślili, że osoby z niepełnosprawnością muszą mieć dostęp do informacji i komunikacji w formatach i technologiach dostosowanych do różnych typów niepełnosprawności, w tym w językach migowych. W związku z tym wezwali komisję, by zadbała o to, aby stosować w praktyce unijne przepisy dotyczące dostępu do informacji i komunikacji. W rezolucji w sprawie języków migowych Parlament podkreślił rolę wykwalifikowanych, profesjonalnych tłumaczy języka migowego. Wezwał, by oficjalnie uznać krajowe i regionalne języki migowe zarówno w państwach członkowskich, jak i na szczeblu unijnym. Poza tym posłowie zachęcili kraje Unii, by promowały naukę języków migowych w taki sam sposób jak języków obcych. Należy także włączać je do programów nauczania w szkołach. Chodzi o to, by zwiększać wiedzę na temat języków migowych, promować ich stosowanie, a co za tym idzie, większą integrację językową i społeczną. We wrześniu 2024 roku ukazał się dokument o krajowych językach migowych jako językach urzędowych Unii. Europejska Unia Głuchych, jedyna ponadnarodowa organizacja reprezentująca osoby niesłyszące na poziomie europejskim oraz stowarzyszenia ze wszystkich 27 krajów Unii, wezwała w nim, aby uznać 29 krajowych języków migowych za języki urzędowe Unii, obok obecnych 24 języków urzędowych. Podkreśliła, że Unia ma prawny obowiązek poszanowania różnorodności językowej i kulturowej oraz zapobiegania dyskryminacji ze względu na język w ramach polityki wielojęzyczności. Różnorodność językowa i wielojęzyczność są podstawowymi wartościami Unii. Coraz skuteczniej promujemy wielojęzyczność i chronimy bogactwo języków Unii, w tym języków migowych. Ale ciągle trzeba dążyć do tego, by języki migowe zostały w pełni uznane i były używane we wszystkich społecznościach i sektorach. Aby wspierać powszechny dostęp do informacji, Europarl Radio udostępnia transkrypcję każdego odcinka podcastu. Dzięki temu osoby niesłyszące i niedosłyszące oraz wszyscy odbiorcy, którzy potrzebują transkrypcji, mogą na bieżąco uzyskiwać informacje o pracach Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski publikuje informacje w jasnym, przystępnym języku. Dzięki temu może dotrzeć do szerszej grupy odbiorców z różnych grup społecznych z całej Unii. Wspierając różnorodność językową i równy dostęp do komunikacji, budujemy Europę bez barier, obejmującą wszystkich. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Lux, Europejska filmowa cena publika 2024. Cenu Lux, Európsku filmovú cenu publika za rok 2024, získal film Zborovňa. Film Zborovňa, známy aj pod anglickým názvom The Teacher's Lounge, režiroval nemecký režisér Ilker Csatak. Rozpráva príbeh mladej stredoškolskej učiteľky Karly, ktorá sa od svojich kolegov odlišuje svojim idealizmom. Keď atmosféru v učiteľskom zbore pokazí séria neobjasnených krádeží, Karla sa rozhodne pátrať.
2: Achtung, fertig, los!
3: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
4: Wer sitzt hier?
5: Oskar sitzt da.
4: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
5: Ich hab keins.
6: Und das hier?
4: Freunde, wessen Platz ist das?
5: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
3: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
5: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste.
1: Film Zborovňa získal 5 ocenení na udeľovaní nemeckých filmových cien, ako aj ocenenie Europa Cinemas Label za najlepší európsky film. Ďalším z ocenení bolo Arthouse Cinema Award v sekcii Panorama na Berlínskom medzinárodnom filmovom festivale.
6: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
7: Was sind noch alle?
8: Ist alles okay?
9: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
10: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
11: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
12: Schämen Sie sich.
11: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach zu Hause
13: lassen.
14: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
15: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
1: Ďalšími štyrmi finalistami boli 20 000 druhov včiel, Karaoke Blues, Na lodi Adamant a Sestry z dymovej sauny. Všetkých 5 filmov sa premietalo na plátnach a obrazovkách po celej Európe. Hlasovať za ne mohli tak diváci, ako aj poslanci Európskeho parlamentu. Na záver sa hlasy spočítali a rozhodlo sa o konečnom poradí. Hodnotenie oboch skupín hlasujúcich malo pritom rovnakú 50% váhu. Lux, Európska filmová cena publika, upriamuje pozornosť na filmy, ktoré sa zaoberajú dôležitými spoločenskými a politickými témami. Jej ambíciou je podnecovať diskusiu medzi divákmi a prostredníctvom filmu posilňovať európsku identitu. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
16: Domnul Gottwald, un german care suferă de paraplegie, a trăit o experiență frustrantă în timpul unei vacanțe în Austria. Deși avea un card pentru dizabilitate german, care îi asigura unele avantaje, a fost amendat de autoritățile austriece, deoarece nu cumpărase o vinietă în termenul stabilit.
17: Acest caz exemplifică problemele pe care le întâmpină persoanele cu dizabilități, fiindcă nu li se recunoaște statutul oficial atunci când călătoresc în altă țară a Uniunii. Dorind să le soluționeze, Uniunea Europeană se pregătește să introducă un card european pentru dizabilitate. Măsura va ușura libera circulație a persoanelor cu dizabilități în interiorul Uniunii, oferindu-le o dovadă oficială a situației lor.
16: În acest podcast vă vom vorbi despre introducerea și impactul potențial al cardului european pentru dizabilitate și cardului european de parcare pentru persoanele cu dizabilități.
17: Statisticile colectate de Comisia Europeană arată că aproximativ 1 din 4 adulți din Uniune suferă de o formă de dizabilitate. Este o cifră care ar putea să vă surprindă, dar care arată cât de important este să eliminăm obstacolele cu care se confruntă aceste persoane. Introducerea cardului european pentru dizabilitate și a cardului european de parcare marchează un punct de cotitură în dezvoltarea legislației Uniunii Europene în domeniul dizabilității. Cele două carduri se bazează pe inițiativele anterioare din domeniu și sunt concepute pentru a îmbunătăți accesibilitatea și a promova incluziunea. Concret, ele au la bază experiența dobândită prin 2 inițiative existente. Proiectul pilot privind cardul UE pentru dizabilitate, implementat încă din 2016 în 8 state membre participante, și cardul european de parcare pentru persoanele cu dizabilități, introdus în 1998 în toate țările Uniunii. Din păcate, cardul european de parcare actual nu este întotdeauna recunoscut în toată Uniunea din cauza formatului său, care diferă de la o țară la alta. Plecând de la aceste inițiative, cele 2 carduri propuse vor simplifica modalitățile prin care persoanele cu dizabilități pot avea acces în întreaga Uniune la anumite facilități care li se cuvin. Printre ele se numără parcarea gratuită sau pe o perioadă extinsă, tarifele reduse sau unele privilegii legate de transportul public, de evenimente culturale și muzee, dar și de centre sportive și de recreere. Cardul European pentru Dizabilitate este disponibil în format digital și în format fizic. El dovedește cu ușurință oriunde în Uniune statutul persoanei cu dizabilități și permite țărilor Uniunii să emită carduri în format multilingv, atât în limba engleză, cât și în limba sau limbile naționale.
16: Cardul European pentru Dizabilitate oferă multe avantaje, dar este important să îi recunoaștem și limitările. De pildă, el este conceput în principal pentru șederile pe termen scurt și nu reușește poate să acopere toate nevoile persoanelor care se mută în altă țară a Uniunii pentru o perioadă mai lungă. În plus, el nu acoperă prestațiile de securitate socială și de asistență socială, fiindcă acestea sunt gestionate la nivel național de fiecare țară a Uniunii. Astfel, cardul european pentru dizabilitate va putea completa, dar nu și înlocui cardurile sau certificatele naționale pentru dizabilitate.
17: Legislația privind cardul european pentru dizabilitate a fost elaborată printr-un amplu proces de consultare a diverselor părți interesate. Comentariile Comitetului Economic și Social European și consultările publice cu persoane cu dizabilități și însoțitorii lor au jucat un rol esențial pentru a definitiva legislația. De asemenea, legea a fost concepută astfel încât să urmeze principiile descrise în Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a subliniat necesitatea unui card european pentru dizabilitate în declarația ei de deschidere a evenimentului Să construim un viitor inclusiv pentru persoanele cu dizabilități din Uniunea Europeană din mai 2023.
7: Yeah. We believe that persons with disabilities have the right to live independently.
16: În această instituție, noi credem că persoanele cu dizabilități au dreptul să trăiască independent și să beneficieze de o îngrijire comunitară adecvată și vom continua să punem în practică acest principiu. De asemenea, vrem să eliminăm restul restricțiilor administrative care împiedică persoanele cu dizabilități să se bucure de toate drepturile care li se cuvin. Așteptăm așadar cu nerăbdare propunerea pe care o va face Comisia Europeană în cursul acestui an privind introducerea unui card european pentru dizabilitate valabil în întreaga Uniune. A venit timpul ca statele membre ale Uniunii să recunoască reciproc statutele naționale ale persoanelor cu dizabilități. Situația în care ne aflăm astăzi ar fi trebuit să fie deja rezolvată.
7: Why are we still not in a situation where we have this?
16: În septembrie 2023, Comisia Europeană a propus introducerea unui card european pentru dizabilitate, iar în februarie 2024, Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu pe această temă. După ce ambele instituții vor adopta oficial noua lege, țările Uniunii vor avea la dispoziție 2 ani și jumătate pentru a-și adapta legislațiile naționale și 3 ani și jumătate pentru a aplica directiva. Cardul European pentru Dizabilitate va fi lansat prin campanii de sensibilizare în întreaga Uniune, iar site-urile naționale vor oferi informații cuprinzătoare despre el. Această inițiativă reprezintă un important pas înainte pentru protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Ea ușurează libera circulație în întreaga Uniune și promovează egalitatea de drepturi și incluziunea pentru toți.
17: Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
8: I begyndelsen af oktober 2024 offentliggjorde Europaparlamentet resultaterne af den første Eurobarometerundersøgelse siden sommerens EU-valg. Undersøgelsen viser, at leveomkostningerne og den økonomiske situation er noget af det, der i høj grad bekymrer EU-borgerne. I denne podcast fra serien Europa er mig, kan du høre mere om parlamentets Eurobarometerundersøgelse om valget i juni 2024. Prisstigninger, leveomkostninger og den økonomiske situation var de emner, der fik over 40% af borgerne til at stemme ved det seneste EU-valg. En tredjedel sagde, at den internationale situation var et emne, der fik dem til at stemme, mens næsten lige så mange nævnte beskyttelse af demokratiet og retsstatsprincippet som en vigtig årsag. På en delt femteplads over emner, der var vigtige for EU-borgerne, kom migration, miljø- og klimaændringer samt EU's forsvar og sikkerhed. 2 ud af 3 respondenter var optimistiske med hensyn til EU's fremtid, og en tilsvarende andel ser positivt på deres lands medlemskab af EU. 7 ud af 10 mener nemlig, at deres land har nydt godt af at være medlem af EU. Det er en andel, der har været uændret i de seneste år. Overordnet set giver borgerne 4 årsager til, at de føler, at EU-medlemskabet gavner deres land. Hovedårsagen er det øgede samarbejde mellem EU-landene. Den næstvigtigste årsag er, at EU bidrager til at beskytte freden og styrke sikkerheden. På en tredje plads kommer EU's bidrag til økonomisk vækst, og endelig nævner borgerne, at EU skaber nye jobmuligheder. Tilliden til det europæiske parlamentariske demokrati er fortsat meget høj. 42% af de adspurgte EU-borgere har et positivt syn på Europaparlamentet. Det er den højeste andel, der nogensinde er registreret. Undersøgelsens resultater tyder også på, at mange borgere konsekvent stemmer ved EU-valget. Da de blev spurgt, hvorfor de stemte, svarede næsten halvdelen af vælgerne, at de altid gør det, og 4 ud af 10 svarede, at det er deres borgerpligt. Undersøgelsen blev foretaget i juni og juli 2024 af forskningsagenturet Verian på vegne af Europaparlamentet. Mere end 26.000 respondenter fordelt på alle 27 EU-lande deltog i undersøgelsen. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio.
12: Few people have combined a brilliant artistic career with a powerful political one the way that Melina Mercouri did. A celebrated actress and an international film star, she became a political icon after the 1967 coup d'etat in Greece. Traveling the world, she denounced the dictatorship and defended democracy. After the regime fell, she became Greece's longest-serving minister for culture and a founding member of the Pan-Hellenic Socialist Party. Mercouri worked tirelessly to raise cultural awareness in Europe, and her legacy lives on through initiatives like the European Capitals of Culture Programme and the Melina Mercouri Foundation.
13: You're listening to a special series of our podcast, History and Facts. In these episodes, we tell you the stories of the men and women who built Europe, its identity and its values. These are our founding mothers and fathers. Amalia Maria Mercouri was born in Athens in 1920. After studying drama, she quickly became a leading stage actress. Her breakthrough role came in the play A Streetcar Named Desire in 1949, and soon after she won the Marika Kotopouni Prize for Best Female Performance. Her first film, Stella, directed by Michalis Kakoyannis, gained praise at Cannes in 1956. It was there that she met American filmmaker Jules Dassin, who eventually became her husband and collaborator. In 1960, she won the award for Best Actress at Cannes for Never on Sunday, a film that earned 5 Oscar nominations.
12: On the 21st of April, 1967, while performing in New York, Mercouri learned that a group of army officers had seized power in Greece, establishing the Greek junta, also known as the regime of the colonels. From then on, she took every opportunity on stage to condemn the junta, repeating her slogan, "Democracy will win." Throughout the regime's 7-year rule, she campaigned across the world, calling for the return of democracy. The colonels stripped her of her Greek citizenship, a move that only strengthened her resolve.
18: Ένα βράδυ, στις 4 ώρα το πρωί, τη διαφορά της ώρας, με πήρε το Daily Mirror και μου είπε, σας πήραν την Ιθαγένεια, ήμουν η πρώτη που πήρα την Ιθαγένεια. Και εγώ μέσα στον ύπνο μου και μη γνωρίζοντας θαύματα αγγλικά, αυτός γεννήθηκε φασίστας, αυτός θα πεθάνει φασίστας και εγώ θα πεθάνω Ελληνίδα.
13: Despite threats and even an assassination attempt, her spirit never faltered. She continued her fight through speeches, concerts and interviews until democracy was restored in 1974.
19: Back in Greece, Mercouri helped found the Panhellenic Socialist Party, PASOK, and was elected to Parliament in 1977. When PASOK won the 1981 elections, she became Minister for Culture. She was the first woman to hold the position and the longest-serving Minister for Culture in the history of Greece. As Minister, she transformed cultural life. She opened museum access for citizens, promoted education through heritage, and launched major projects, like the Museum of Byzantine Culture in Thessaloniki. She also began her famous campaign for the return of the Parthenon marbles.
20: What does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral? What does the Taj Mahal mean to India? What do the paintings in the Sistine Chapel mean to Italy? The Parthenon marbles are our pride. They are our identity. They are today's link with Greek excellence. They are creations synonymous with our concepts of democracy and freedom.
13: Her most enduring achievement at EU level was the creation of the European Capitals of Culture Initiative. Athens became the first European capital of culture in 1985, after Mercouri persuaded EU culture ministers to make culture central to the EU's identity. She also promoted cultural links with Eastern Europe, even before the fall of the Iron Curtain.
19: In the early 1990s, she combined acting with politics once more. When PASOK returned to power in 1993, she resumed her role as Minister for Culture, focusing on linking culture with education. Melina Mercouri passed away in 1994 in New York. Her funeral, held with the honours of a Prime Minister, showed the Greek people's deep affection for her. Today, her vision lives on through the Melina Mercouri Foundation, which promotes Greek culture worldwide.
13: Since 2007, the Foundation has awarded the Melina Mercouri Theatre Award to one young actress each year, along with Melina's signature brooch, passed from one winner to the next, which keeps her spirit alive on stage. For Melina Mercouri, it was never about titles or awards. It was about love. Her love for Greece, and the love she received in return. Her voice and vision continue to inspire generations to this day.
19: This podcast is brought to you by the European Parliament.
21: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest niezależnym i bezstronnym organem, który pomaga obywatelom, przedsiębiorstwom i organizacjom, gdy napotykają oni problemy w kontaktach z administracją Unii. Rzecznik bada przypadki niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach Unii. W ten sposób działa jako pośrednik między obywatelami a instytucjami europejskimi. Termin Rzecznik Praw Obywatelskich odnosi się zarówno do organu, jak i osoby stojącej na czele tego niezależnego urzędu. Każdego roku Rzecznik Praw Obywatelskich składa Parlamentowi sprawozdanie ze swojej działalności. Rzecznika Praw Obywatelskich wybiera Parlament Europejski na odnawialną 5-letnią kadencję. Od grudnia 2024 roku funkcję tę pełni Teresa Anginio, niezależna ekspertka w dziedzinie praw człowieka i badaczka uniwersytecka. Jest ona również członkinią Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, a wcześniej była zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich Portugalii. Przed nią stanowisko Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich od lipca 2013 roku piastowała Emily O'Reilly, była irlandzka dziennikarka. Zastanawiasz się pewnie, co kryje się pod ogólnym terminem niewłaściwe administrowanie. Cóż, chodzi o nieprawidłowości administracyjne, niesprawiedliwe traktowanie i dyskryminację, ale także nadużycia władzy, niewłaściwą politykę rekrutacyjną, czy brak odpowiedzi lub odmowę dostępu do informacji będących przedmiotem zainteresowania publicznego. Skarżący muszą jednak najpierw skontaktować się z instytucją, która w ich ocenie dopuściła się nieprawidłowości, i spróbować problem rozwiązać bezpośrednio. Dopiero potem, jeśli sytuacja pozostanie nierozwiązana, mogą zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich. Skargi można składać w dowolnym z 24 języków urzędowych Unii Europejskiej. Jako bezstronny organ, Rzecznik Praw Obywatelskich nie otrzymuje instrukcji od żadnego rządu ani organizacji. Może wszczynać dochodzenia z własnej inicjatywy, ale nie może badać spraw będących przedmiotem postępowania sądowego. Rzecznika Praw Obywatelskich można odwołać, ale takie prawo ma tylko Trybunał Sprawiedliwości. Może to mieć miejsce w wyjątkowych okolicznościach i na wniosek Parlamentu Europejskiego, jeżeli rzecznik nie spełnia już warunków wymaganych do wykonywania funkcji lub jeżeli dopuścił się poważnego uchybienia. Jak interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich? Pierwszym, bardzo prostym sposobem na rozwiązanie problemu jest po prostu poinformowanie o nim danej instytucji. Jeśli to nie wystarczy, rzecznik próbuje osiągnąć polubowne porozumienie. Jeśli to się nie powiedzie, rzecznik może wydać zalecenia danej instytucji. A jeśli instytucja nie zaakceptuje zaleceń, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może przedłożyć specjalne sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, który następnie musi podjąć niezbędne działania. Weźmy przykład z lipca 2024 roku. W 5 odrębnych dochodzeniach ówczesna Rzecznik Praw Obywatelskich Emily O'Reilly stwierdziła niewłaściwe administrowanie przez Europejski Urząd Doboru Kadr, lepiej znany jako EPSO. Uznała, że urząd niewłaściwie rozpatrywał skargi dotyczące internetowych testów rekrutacyjnych. Kandydaci skarżyli się na problemy z uruchomieniem testów, nieprawidłowe działanie narzędzi na platformie testowej i zbyt długi czas oczekiwania. W jednej ze spraw rzecznik zasugerowała, aby EPSO zbadało, czy można sprawdzić wstecz w dokumentacji techniczne aspekty odbytego testu i zobaczyć, jak funkcjonowały różne narzędzia. EPSO powinno, o ile to możliwe, nalegać na uwzględnienie tej funkcji w następnej umowie z dostawcą testów zdalnych. W pozostałych 4 dochodzeniach Emily O'Reilly poprosiła EPSO, by urząd skontaktował się ze skarżącymi i znalazł odpowiednie i sprawiedliwe rozwiązanie dostosowane do danej sytuacji. Ale to nie wszystko. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje konkretne skargi, ale może też pracować nad szerszymi kwestiami politycznymi. Zwraca uwagę na interes publiczny i bada kwestie dotyczące instytucji Unii i demokratycznego procesu decyzyjnego. Weźmy ponownie przykład EPSO. Rzecznik przeprowadziła tych 5 dochodzeń w tym samym czasie, co inne dochodzenie w sprawie korzystania przez EPSO z testów zdalnych. Prowadziła je z własnej inicjatywy. We wnioskach z tego dochodzenia zasugerowała, że EPSO powinno zadbać o to, by wymagania techniczne nie były niekorzystne dla niektórych kandydatów, ani nie uniemożliwiały im zdalnego zdawania testów. Zaleciła także, aby kandydaci mogli skorzystać z instrukcji dotyczących rozwiązywania problemów i składania skarg podczas testów. EPSO powinno też uaktualnić swoje wytyczne dotyczące składania skarg. Emily O'Reilly zasugerowała również, że EPSO powinno dopilnować, aby kandydaci mogli znów przystępować do testów w ośrodkach, jeśli urząd nie rozwiąże problemów dotyczących równości szans podczas testów zdalnych. Należy jednak zauważyć, że Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie może badać skarg dotyczących krajowych, regionalnych lub lokalnych organów administracji w państwach członkowskich, nawet jeśli skargi te dotyczą spraw unijnych. W takich przypadkach Właściwymi organami są rzecznicy krajowi lub regionalni. Każdego roku Biuro Rzecznika rozpatruje ponad 700 skarg z całej Unii Europejskiej i otwiera ponad 350 postępowań. Pomaga osobom fizycznym, przedsiębiorstwom i organizacjom, które napotykają problemy w kontaktach z administracją Unii. Przyczynia się do tego, że Unia Europejska funkcjonuje sprawnie. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie radia internetowego Europarl Radio.
1: Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, kto financuje novú autobusovú linku, ktorou dochádzate do práce? Alebo kultúrne centrum, do ktorého tak radi chodíte a ktoré bolo kedysi už len opustenou budovou? Mestá a regióny po celej Európe sa neustále menia. Ulice dostávajú novú podobu, verejná doprava je čoraz ekologickejšia a k dispozícii máme rôzne nové služby. Mnohí z nás si však neuvedomujú, že za nejednou z týchto viditeľných zmien sú iniciatívy umožňujúce financovanie z prostriedkov Európskej únie. Ich cieľom je podporovať mestá a zlepšovať každodenný život ľudí, ktorí v nich žijú, teda aj nás. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto epizóde sa pozrieme na to, ako peniaze z Európskej únie pomáhajú mestám reagovať na každodenné výzvy a zlepšovať život ľudí priamo tam, kde žijú. Mestá využívajú prostriedky únie na riešenie konkrétnych miestnych potrieb. V praxi to môže znamenať, že modernizujú zastaranú infraštruktúru alebo zlepšujú prístupnosť verejnej dopravy. Inými slovami, peniaze z eurofondov pomáhajú mestám uľahčovať vám život. Myšlienka takejto podpory pritom nie je nová. Siaha až k Parížskému samitu v roku 1972, keď si európski lídri uvedomili, že výrazné rozdiely medzi regiónmi v Únii brzdia rast a príležitosti. Niektoré regióny prosperovali, zatiaľ čo iným chýbali investície. Toto posolstvo jasne zaznelo aj na tlačovej konferencii vtedajšieho člena Európskej komisie Alberta Borcheteho, ktorú zverejnilo audiovizuálne oddelenie komisie. Musíme si uvedomiť, že z ekonomických, politických, ale aj ľudských dôvodov nie je možné, aby medzi jednotlivými regiónmi Európskeho spoločenstva existovali také rozdiely. Najmä, ak chceme vytvoriť integrovanú Európu a hospodársku a menovú úniu. Riešením bolo spojiť zdroje na európskej úrovni a investovať ich tam, kde by mohli priniesť najväčší úžitok. Tak vznikla dnešná politika súdržnosti Európskej únie, spôsob, akým únia znižuje rozdiely medzi regiónmi, aby mali ľudia podobné príležitosti bez ohľadu na to, kde žijú. Táto politika zahŕňa 4 hlavné programy financovania z prostriedkov únie. Prvým z nich je Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorý sa zameriava na konkrétne miesta. Pomáha mestám a regiónom investovať do lepšej infraštruktúry, modernej verejnej dopravy a digitálnych inovácií. Vďaka nemu mestá ako nemecký Essen či poľská Lodž transformovali bývalé priemyselné zóny na kultúrne štvrte a obnovili verejné priestory. Ďalším dôležitým programom je Európsky sociálny fond Plus. Ten sa sústreďuje na ľudí a podporuje vzdelávanie, programy v oblasti zamestnanosti a komunitné projekty. Vďaka tomuto fondu vytvorili mestá ako Brusel v Belgicku či Coimbra v Portugalsku špeciálne vzdelávacie programy pre ľudí so zdravotným postihnutím a zlepšili služby starostlivosti pre starších občanov. Tretím programom je kohézny fond, ktorý podporuje veľké infraštruktúrne projekty v menej bohatých členských štátoch. Ide o projekty v oblasti dopravnej infraštruktúry a životného prostredia, ako sú železničné trate či čistejšie vodné systémy, ktoré sú prospešné pre mestá. A napokon je tu fond na spravodlivú transformáciu. Tento program podporuje cieľ Únie stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou, a to tým, že pomáha regiónom, ktoré boli najviac postihnuté prechodom na zelené hospodárstvo. Napríklad v španielskej Astúrii či gréckom západnom Macedónsku sa môžu miestne komunity vďaka prostriedkom z tohto fondu postupne odkláňať od uholného priemyslu a odvetví s vysokými emisiami uhlíka. Ak si to zhrnieme, všetky štyri fondy podporujú miestny rozvoj, zručnosti a pracovné miesta, ako aj veľké infraštruktúrne projekty a zelenú transformáciu. Rozhodujúci vplyv na to, aby politika súdržnosti naozaj fungovala, má Európsky parlament. Spoločne s komisiou a radou pomáha nastavovať pravidlá týkajúce sa eurofondov a schvaľuje časť rozpočtu únie vyčlenenú na politiku súdržnosti. Parlament vyzýva komisiu a členské krajiny, aby poskytovali dostatočnú podporu miestnym a regionálnym orgánom, pretože práve oni zohrávajú kľúčovú úlohu pri rozhodovaní v Európskej únii. Predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová otvorila v roku 2025 Európsky týždeň regiónov a miest, hlavné podujatie únie venované politike súdržnosti, týmito slovami.
0: Cohesion policy is a monument to this mission.
1: Politika súdržnosti je pamätník

0: ancora voi. 6023.
1: Grecko-niemiecko-brytyjskie konsorcjum dziennikarzy zdobyło nagrodę imienia Dafne Caruany Galicji za rok 2023. Dziennikarze przeprowadzili dociekliwe śledztwo w sprawie zatonięcia 14 czerwca 2023 roku łodzi Adriana. W katastrofie u wybrzeży Grecji zginęło ponad 600 migrantów, którzy kilka dni wcześniej opuścili Libię na łodzi rybackiej.
2: Liberté d'expression.
3: Freie Meinungsäußerung.
4: Libertad d'expression.
5: Libertad d'expression.
6: Di la verità anche se la tua voce trema.
7: Dafne Caruana Galizia.
1: Tytuł zwycięskiego artykułu brzmiał: Pod uśpionym okiem władz, wyłączone kamery i śmierć w najciemniejszych głębinach Morza Śródziemnego. Wspólne dochodzenie prowadziło greckie Centrum Dziennikarstwa Śledczego Solomon we współpracy z niemiecką organizacją pozarządową Forensis, niemieckim nadawcą publicznym ARD i brytyjskim dziennikiem The Guardian. Dziennikarze ujawnili, że największa w ostatnich czasach katastrofa statku z migrantami była konsekwencją działań greckiej Straży Przybrzeżnej. Ujawnili także niespójności w oficjalnych relacjach władz greckich. Dziennikarze przeprowadzili ponad 20 wywiadów z osobami ocalałymi z katastrofy. Przeanalizowali także dokumenty sądowe oraz materiały źródłowe Straży Przybrzeżnej. Ujawnili, że nie podjęto odpowiednich działań ratunkowych oraz zignorowano propozycje pomocy. Z zeznań osób ocalałych z katastrofy wynika, że łódź zatonęła, kiedy grecka Straż Przybrzeżna próbowała przyholować ją do brzegu. Grecka Straż Przybrzeżna zaprzeczyła, jakoby podjęła próbę holowania łodzi. Organizacja Forensis opracowała symulację wydarzeń tej tragicznej nocy za pomocą trójwymiarowego modelu łodzi. Wykorzystała w tym celu dane z dziennika pokładowego Straży Przybrzeżnej, a także zeznania kapitana jej statku. Do opracowania symulacji posłużyły także dane z przelotów samolotów i dane o ruchu morskim, jak również obrazy satelitarne i materiały audiowizualne z pobliskich statków oraz inne źródła. Odbierając nagrodę w imieniu zwycięskiego konsorcjum, Iliana Papangelis z Solomona powiedziała: Mamy nadzieję, że dzięki tej nagrodzie osoby ocalałe i ludzie, którzy stracili bliskich i przyjaciół w katastrofie statku, zyskają należne uznanie i że śmierć tych ludzi nie pozostanie niezauważona i nie będzie bezkarna. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała: Parlament Europejski nadal będzie wiernie trwać przy rodzinie Dafne, po stronie poszukiwaczy prawdy, po stronie sprawiedliwości i niezależnego dziennikarstwa. Domagaliśmy się odpowiedzi, analizujemy, stanowimy prawo i nadal będziemy uchwalać odpowiednie akty prawne, aby nasza wspólna Europa była przestrzenią, w której dziennikarze mogą pracować wolnie od strachu, nękania, przemocy i morderstw. Nagrodę wręczono już po raz trzeci. Jej celem jest wyróżnienie wybitnego dziennikarstwa, które propaguje podstawowe zasady i wartości Unii Europejskiej. Nagrodę ustanowiono ku pamięci Dafne Caruany Galizii, maltańskiej dziennikarki, blogerki i działaczki antykorupcyjnej, zamordowanej w 2017 roku. Prowadziła ona śledztwo w sprawie prania brudnych pieniędzy, powiązań między branżą gier hazardowych online a przestępczością zorganizowaną oraz maltańskiego systemu obywatelstwa dla inwestorów. Zamordowano ją w połowie października 2017 roku. Zginęła w pobliżu swojego domu w wybuchu bomby podłożonej w jej samochodzie.